0: gyina po no ahyi na mebɔ sɛ mebɛte abuabu a na mehye na to sɛde bi ɔ so wona to sɛde bi obi a wotiɛ me biakɔ ne bɔte
1: yɛyɛyɛbɔ yɛba sompa sompa
0: sɛ wobuɛ wobuɛ wakonawa glory hallelujah Obama, Nishire. Say, Ubewa, Ubewa, Kubewa, O Christo, yeah.